0: Ja, poszła Hanan.
1: Hanan, aż daj bukur.
0: Ja poszła w ty. Fajl, a mu da się kudy inci kanon, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion. Kaperadion.